Może chodzi po dworze, dneska je dobrze, dole i na horze. Po dworze chodzi i horze, a trpieliwie czeka na